0: Nawet we wspólnotach chrześcijańskich zdarzają się tarcia. Tam, gdzie gromadzą się ludzie, tam pojawiają się różnice zdań i konflikty interesów. Można odnieść wrażenie, że w każdej rodzinie, również tej duchowej, zawsze znajdzie się ktoś, kto robi wszystko na przekór. Jak sobie poradzić z osobami wywołującymi rozłamy? Witamy w audycji Pełnia Życia i zapraszamy do wysłuchania trzeciej, zarazem ostatniej części wykładu Chucka Swindolla zatytułowanego Co jeśli ktoś jest zatwardziałym wichrzycielem? Czyta Zygmunt Karel.
1: Obowiązkiem pasterza jest doglądanie swojej trzody. Pasterz musi zwracać szczególną uwagę na słowa, które padają, czy czyny, które są udziałem jego owieczek. Nie chodzi o to, by kogoś szpiegować, a o to, by mieć pewność, że nikomu nie dzieje się krzywda, że nikt nie jest wykorzystywany, czy, o czym mówiłem wcześniej, poddawany manipulacjom. Werset 17. Uważajcie na tych, którzy powodują rozłamy i przeciwstawiając się przyjętej przez was nauce. Wspaniałe słowa. Czyją naukę przyjęli? Apostoła Pawła. Przesłanie tych słów jest w zasadzie proste. Przypomnijcie sobie rzeczy, których was uczyłem. A jeżeli pojawia się ktoś, kto mówi coś odwrotnego niż to, co przyjęliście ode mnie, miejcie się na baczności. Doczytaj ten werset do końca. Zawiera on kolejne polecenie. Unikajcie ich. To dość wyraźne postawienie sprawy, prawda? Najpierw obserwować, a jeżeli obawy się potwierdzą, izolować. Bowiem człowiek, który wsadza kij w mrowisko, jest oszustem. A teraz, jeżeli jesteś gotowy, możemy przejść do 18 wersetu. Tam dowiesz się o nich więcej. Tacy bowiem służą nie naszemu Panu Chrystusowi, ale swojemu brzuchowi, a miłymi słowami oraz pochlebstwem zwodzą serca prostych ludzi. Pozwól więc, że powiem to bez owijania w bawełnę. Pozbądź się ze swojego otoczenia wszystkich oszustów. Nie otaczaj się zwodzicielami. Kiedy tylko odkryjesz, że ktoś jest oszustem, odetnij się od niego, bo on chce cię wykorzystać. Apostoł nie przebierał w słowach. Napisał, a miłymi słowami oraz pochlebstwem zwodzą serca prostych ludzi. Nim przejdziemy dalej, powinniśmy się przyjrzeć jeszcze jednemu fragmentowi pisma. Chodzi mi o list do Tytusa. To list od Pawła. Do Tytusa, prawdziwego dziecka we wspólnej wierze. Napisał więc list do młodszego kolegi Tytusa. Z jakiego powodu? Czytaj dalej, werset 5. Zostawiłem cię na Krecie. Tytus pełnił posługę w kościele na Krecie. Paweł napisał, zostawiłem cię tam, to znaczy, że byli tam razem, a później Paweł wyjechał, pozostawiając tam samego Tytusa. Dlaczego? Czytaj dalej, werset 5. Abyś uporządkował resztę spraw. Paweł był na Krecie i rozpoczął tam pracę, która była kontynuowana, jednakże nie została ukończona. Dlatego też Paweł zostawił tam Tytusa, aby ten dokończył pracę, którą wspólnie zaczęli. Pewne sprawy poszły nie tak. Zadaniem Tytusa było przywrócenie ich na właściwe tory, a to niełatwa robota. Bez wątpienia Tytus miał wokół siebie jakichś ludzi, którzy mieli mu w tym pomóc. Zwróć uwagę na pozostałą część wersetu 5. Zostawiłem cię na Krecie, abyś uporządkował resztę spraw i ustanowił w każdym mieście starszych, jak ci poleciłem. Każdy z nich powinien być bez zarzutu. Nie idealny, ale bez zarzutu. Mąż jednej żony, mający dzieci wierzące, a nie oskarżany o rozwiązłość i nieposłuszeństwo. Nie może on być pyszny, gwałtowny, skłonny do pijaństwa i awantur, chciwy brudnego zysku. To dość wymagająca lista. Właśnie dlatego za wybór rady powinien odpowiadać ten, kto przewodzi danemu kościołowi. Tytusie, na Krecie, gdzie mieszka niewielu ludzi, a świadectwo Chrystusowe będzie swobodnie rozprzestrzeniać się, podawane z ust do ust, musisz zyskać pewność, że Kościół będzie prowadzony przez ludzi posiadających kwalifikacje do tego, by mu przewodzić. Tytusie, Na Krecie, gdzie mieszka niewielu ludzi, a świadectwo Chrystusowe będzie swobodnie rozprzestrzeniać się, podawane z ust do ust, musisz zyskać pewność, że Kościół będzie prowadzony przez ludzi posiadających kwalifikacje do tego, by mu przewodzić. Dobrze, teraz rozumiesz, dlaczego musisz być tak dociekliwy w swoich poszukiwaniach. Przejdźmy zatem do trzeciego rozdziału. Rozdział trzeci, werset ósmy. Oto słowo godne wiary. Dlatego też chcę, abyś w tych sprawach był stanowczy. Niech ci, którzy uwierzyli w Boga, myślą o tym, jak prześcigać się w dobrych czynach. W jakich sprawach? Słyszałeś już, jak o tym mówiłem i powtórzę to raz jeszcze. Każdy werset ma kontekst, a to wręcz klasyczny przykład wersetu, który został wyjęty z kontekstu. Tekst, który go stanowi, zaczyna się wraz z trzecim wersetem. Posłuchaj. My bowiem także byliśmy kiedyś bezmyślni, zbuntowani, błądzący, zniewoleni przez różnorodne żądze i przyjemności. Żyliśmy w podłości i zawiści, budząc obrzydzenie i nienawidząc jedni drugich. A oto objawiła się dobroć i miłość Boga, naszego Zbawiciela. On zbawił nas nie dzięki sprawiedliwym czynom, które spełniliśmy, lecz ze względu na swe miłosierdzie. Stało się to przez odradzającą i odnawiającą kąpiel w Duchu Świętym. Wylał go na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, abyśmy usprawiedliwieni przez Jego łaskę stali się, zgodnie z nadzieją, dziedzicami życia wiecznego. To dopiero rzecz. Te sprawy, te nauki, starsi, którzy posiadają kwalifikacje, by spełnić te funkcje, przyjmują te nauki i podążają za nimi. Widzisz, my tutaj w duszpasterstwie i rozgłośni radiowej powołanych do życia przez Insight for Living tak właśnie robimy. Nazywamy to naszym własnym świadectwem wiary. Każdego roku każdy, kto pracuje dla Insight for Living, musi je podpisać. Każdego roku każdy, kto zasiada w Radzie, też musi je podpisać. Zapytasz, czy to nie nazbyt wykluczające podejście. Owszem, takie właśnie jest. Tak samo jak ta księga. Dokładnie tak samo. Zbawienie też nie jest dla każdego. Ewangelia Jana 14:6. Jezus mu odpowiedział: ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Jedna droga, jeden Zbawiciel, jeden Bóg, jeden pośrednik między Bogiem a człowiekiem, a jedyną podstawę stanowi Jego łaska. To dość wąska i jasno określona droga, ale to rozwiązanie, które jest piękne i użyteczne dla ludzi. Jeżeli wokół ciebie są ludzie, którzy przewodzą wspólnocie, nie pojmując tego, o czym przed chwilą mówiłem, to masz spory problem. Jeżeli są to ludzie, którzy wierzą w to, że zbawienie osiąga się poprzez uczynki, jesteś na prostej drodze do nieszczęścia. Jeżeli są to ludzie, którzy nie pojmują, czym jest łaska, w twoim kościele dojrzewa zaraza legalizmu, która może go niedługo pochłonąć. Jego przedstawiciele mają to do siebie, że rozsiewają swoje legalistyczne obsesje, zatruwają innych i dociskają ich butem. Nie, tak nie można. Zbawieni jesteśmy dzięki łasce, a poprzez wiarę. Uznani za sprawiedliwych dzięki Jego łasce. To jasno postawiona sprawa. Ósmy werset. Dlatego też chcę, abyś w tych sprawach był stanowczy. Niech ci, którzy uwierzyli w Boga, myślą o tym, jak prześcigać się w dobrych czynach. Jest to piękne i użyteczne dla ludzi. Po tych słowach Paweł przechodzi do ostrzeżeń. Wiemy to, bo dziewiąty werset zaczyna się od słowa unikaj. Unikaj czego? Unikaj natomiast niedorzecznych dociekań i rodowodów, sporów i kłótni wokół prawa. To dopiero bardzo jasno postawiona sprawa. Właściwie to bardzo surowe ostrzeżenie. Pastorowi o mocnych przekonaniach łatwo jest angażować się w spory i kłótnie, w których nie ma przypadkowości, a wszystkie poruszane kwestie są ważne i warte walki. A jednak Paweł nas przed tym przestrzega. W posłudze duszpasterskiej lepiej radzą sobie ci, którzy nie są urodzonymi wojownikami. Możesz być przezorny jak wąż, ale musisz być również nieskazitelny jak gołąb. Musisz naprawdę uważać i tylko w ostateczności podwijać rękawy do walki. O pewne rzeczy musimy walczyć, jednak w większości przypadków powinniśmy po prostu odpuścić. Nie powinniśmy o nie walczyć. Właściwie apostoł mówi nam, że te walki, werset 9, nic nie dają i są jałowe. Jeżeli dziś, spoglądając na coś z perspektywy czasu, możesz powiedzieć: tak naprawdę nie było to warte zachodu, to znaczy, że niepotrzebnie się w to zaangażowałeś. Sam pamiętam takie sytuacje i żałuję, że włączyłem się do walki. W końcu po jakimś czasie człowiek uczy się, kiedy należy reagować, a kiedy lepiej odpuścić. Bo nie warto, często to powtarzam, nie warto się o to spierać. Szkoda naszego czasu. A teraz przeczytaj uważnie 10 werset. Burzyciela jedności brzmi jak 16 rozdział listu do Rzymian. Po pierwszym lub drugim upomnieniu o to, co powinieneś zrobić, odsuń. To jasna wskazówka. Znaczy to tyle, że na początku powinno się spotkać z tą osobą w wąskim gronie. Wybrać się do niego z bratem w wierze, koniecznie kimś, kto będzie mógł poprzeć twoją argumentację słowami, nie zaś człowiekiem skorym do bójki czy wzniecania kłótni. Bo przecież nie chodzi o to, by kogoś przekrzyczeć, a o to, by odzyskać brata w wierze. Celem jest pokazanie temu komuś jego błędu, wyłuszczenie mu, dlaczego się myli i tego, że swoimi czynami powoduje podziały. Skonfrontowanie go z tym. Celem jest wskazanie mu drogi prowadzącej do rozwiązania zaistniałej sytuacji. Zachęcenie go, by zaprzestał swoich działań. Co dalej? Cóż, na potrzeby naszych rozważań załóżmy, że owa persona odrzuca nasze rady, spławia nas. Załóżmy, że przekonał już do siebie kilku ludzi i nie chce stracić twarzy, wycofując się. Dlatego kontynuuje swoje działania. Wtedy należy dać mu drugie ostrzeżenie. Widzisz, co mówi tekst? Po drugim upomnieniu. Pozwolę sobie dodać jedno. Zaufaj Biblii. Jeżeli nie wiesz, jak rozwiązać daną sytuację, czytaj Pismo. Po prostu czytaj, trzymaj się go i upomnij go po raz drugi. Może weź ze sobą jeszcze kilka osób, które mogą ci pomóc. Jest jeszcze kilka miejsc w Biblii, gdzie możesz znaleźć wskazówki dotyczące tego typu konfrontacji. Pamiętaj, że ich celem jest sprawienie, by u tej osoby pojawiła się skrucha. W finalnym rozrachunku zaś, by wróciła na łono wspólnoty. To jest prawdziwy cel wszelkich tego typu konfrontacji. Wielokrotnie miałem nieprzyjemność uczestniczyć w takich konfrontacjach.

jakiegoś sędziego sumień, a nie można zabierać się do konfrontacji właśnie z takim nastawieniem. Należy podejść do niej z odpowiednią łagodnością i w duchu łaski. Zachowuj się tak, jakbyś to ty znajdował się po drugiej stronie, bo przecież w innych okolicznościach tak właśnie mogłoby się stać. Zatem przychodzisz do tego człowieka po raz drugi i na potrzeby tej historii załóżmy, że on dalej nie wyraża żadnej skruchy. Przeczytaj zatem, co według Biblii należy zrobić. Werset 10. Odsuń tego człowieka. Bardzo podoba mi się to, że milczysz. Widać, że dało ci to do myślenia. Zastanawiasz się, jak to rozumieć. Mogę ci powiedzieć, że to zdarza się rzadko, w każdym razie w miejscach, w których sam pełniłem posługę. Nie chcę też stwarzać wrażenia, jakoby każdy z kościołów, w którym służyłem, rozrywany był przez wewnętrzne konflikty i wszystkie inne możliwe problemy. Ale mogę z pewnością powiedzieć, że w każdym były jakieś podziały. I niestety nie zawsze radzono sobie z nimi w sposób opisany powyżej. A jeżeli postępuje się tak, jak opisałem, można spodziewać się dobrych rezultatów. Jeżeli zaś nawet to postępowanie nie przynosi efektów, nie miejcie z nim nic wspólnego. Oczywiście zaraz znajdą się ludzie, którzy powiedzą, że się z tym nie zgadzają. A ja powiem, nie obchodzi mnie to. Nie obchodzi mnie, czy się z tym zgadzasz, czy nie. Następny werset nie brzmi, a jakie jest twoje zdanie na ten temat? Moim zadaniem jest głoszenie prawdy, a ona czasem bywa niewygodna. Kiedy uczy się jej w sposób bezpośredni, ludzie, którzy tworzą podziały, albo trzymają gębę na kłódkę, albo wycofują się ze wspólnoty, bo mają świadomość tego, że zostaną skonfrontowani z prawdą. To nie ma być żadną groźbą, to po prostu właściwy sposób postępowania w takiej sytuacji. Nie miejcie z nim nic wspólnego. Po prostu nie są częścią wspólnoty twojego kościoła. To kolejny proces, w który nie będę się już dziś zagłębiał. Wróćmy do pisma. Przeczytaj początek 11 wersetu. To cię dopiero zdziwi. Wiesz, że taki jest... Jaki? O kogo konkretnie chodzi? O ludzi, którzy po drugim ostrzeżeniu nie wykazują żadnej skruchy. Wiesz, że taki jest przewrotny, grzeszny i sam siebie potępia. Musimy bliżej przyjrzeć się temu zdaniu. To jedyne miejsce w całym Nowym Testamencie, w którym pada słowo ekstrefo. Znaczy ono zachowujący się, działający w sposób nacechowany fałszem. Wbrew temu, co powszechnie przyjmuje się za prawe czy etyczne. Można tłumaczyć je również jako zdemoralizowany. Interesujące jest to, że Phillips w parafrazie Nowego Testamentu swojego autorstwa określa tę osobę mianem kogoś, kto ma wykoślawioną moralność i doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Dobrze, wiesz już o tym tyle samo co ja. Powiem ci jednak, iż odkryłem, że kiedy uświadomi się to wszystko osobie, która ma taki problem, owa pokrętność moralna wychodzi na światło dzienne. W postawie życiowej, która nie dopuszcza możliwości skruchy, jest coś przerażająco złego. Gdybyś zapytał, czy i mnie kiedykolwiek trzeba było kiedyś z czymś konfrontować, byłbym zupełnie szczery i powiedział ci, że owszem. Robili to moi mentorzy, ale też przyjaciele, którzy kochali mnie wystarczająco mocno, by móc powiedzieć mi prawdę. I jestem im wszystkim niezwykle wdzięczny. Mogę ci również zdradzić, że płakałem, kiedy uświadomiłem sobie swoją winę. A ludzie, o których mówię, kochali mnie tak mocno, że po prostu nie mogli dłużej milczeć i musieli skonfrontować mnie z rzeczywistością. W moim przypadku nigdy nie potrzeba było drugiego ostrzeżenia. Mogę to powiedzieć z pełnym przekonaniem, ale moi mentorzy i przyjaciele nie przychodzili po to, by mnie poobijać. Przychodzili, żeby mi powiedzieć, jak bardzo są rozczarowani tym, co zobaczyli lub czego się dowiedzieli. Ja zaś doceniałem to i dziękowałem, że zwrócili mi na to uwagę. Było mi niesamowicie wstyd. Nie jestem nawet w stanie tego opisać. Jednak nie każdy reaguje w taki sposób. Mówimy przecież o ludziach, którzy mają świadomość tego, co robią, a jednak

0: nie chcą zaprzestać prowadzonych działań. Może nie spodoba ci się analogia, ale to jest taka sama sytuacja jak z osobą, która znęca się nad dziećmi. Ona nie przestaje. Nawet kiedy się ją z tym skonfrontuje, nie przestaje. Tacy ludzie są po prostu niebezpieczni i trzeba tę sytuację jakoś rozwiązać. To oczywiście nie jest ten sam kaliber sytuacji, ale mamy jednak do czynienia z jednostką, która nie reaguje na ostrzeżenia. Dlatego też powiedziano nam, nie próbuj przywracać jej na właściwy tor za wszelką cenę, nie miej z nią nic wspólnego. John Stott określa takie osoby mianem spaczonych i coś w tym określeniu jest. Są to ludzie o odkształconych umysłach, trwający w swoim wypaczeniu tak długo, aż nie złamie ich Pan. Bo naprawić może ich tylko On, żadna ludzka praca temu nie podoła. Będziemy niebawem kończyć, ale pozwolę sobie jeszcze powiedzieć jedną rzecz. Chcesz poznać tajemnicę? Wyjawię ci tajemnicę, która zawiera się w jednym słowie. To słowo brzmi ty. Brzmi też ja. Ty chcesz mieć zdrowy, wartościowy i szczęśliwy Kościół. Zatem ty jesteś za to odpowiedzialny. Ja jestem za to odpowiedzialny. Dziś nie uczymy się o jedności. Nie uczymy się dziś o tym, że trzeba kochać absolutnie wszystkich. Całe życie słyszę kochaj, kochaj, kochaj absolutnie wszystkich. Kochaj też diabła, kochaj wszystkich. O nie, nie kochaj diabła. Miłość też ma swoje granice. W przeciwnym razie, gdy nie idzie w parze z roztropnością, wylewa niczym nieokiełznana rzeka. Nie chodzi też o to, by zupełnie przestać kochać daną osobę, a o to, by nie utrzymywać z nią kontaktu, zostawić rozwiązanie tej kwestii Bogu. Podsumowując, owym sekretnym składnikiem wszystkiego jesteśmy ja i ty. Szczęście i zdrowie kościołów zależy od nas. My jesteśmy tym tajemnym składnikiem. Na koniec pozwolę sobie zaproponować trzy zasady, które powinieneś wraz ze mną wyrecytować. W rzeczach zasadniczych – jedność, w sprawach dyskusyjnych – swoboda, we wszystkim – miłość. Czy to nie wspaniałe? Chciałbym móc przypisać sobie zasługę wymyślenia tych zasad, jednak powstały one mniej więcej w V wieku. W rzeczach zasadniczych – jedność, w sprawach dyskusyjnych – swoboda, we wszystkim miłość. Wszyscy, którzy wstępują do naszego Kościoła, stanowią wraz z nami jedność w kwestiach doktrynalnych. W sprawach dyskusyjnych swoboda. Jest naprawdę wiele tych spraw dyskusyjnych. Legaliści popełniają błąd, uznając każdą z nich za kluczową. Jeżeli w czymkolwiek się z nimi nie zgadzasz, wskazują ci drzwi. To nie jest dobre podejście. W kwestiach dyskusyjnych dysponujesz swobodą. Ja nie lubię tatuaży, ale przecież to nie znaczy, że tobie nie wolno ich mieć. Możesz być nimi pokryty od stóp do głów i stanowić część naszego kościoła. Nie dbam o to. Lubisz kolczyki? Cóż, ja za nimi nie przepadam, dlatego ich nie noszę. Ale przecież ty możesz. Wszystko to są sprawy nieistotne. Ja na przykład mogę nie cierpieć czerwonego. Może on być z kolei twoim ulubionym kolorem. Zatem chcesz ubierać się cały na czerwono? Okej, super. Co mnie to obchodzi? Lubisz buty? W porządku. Nie lubisz butów? Też dobrze. Chodź na bosaka. Twoja sprawa. To wszystko jest nieistotne. Nie ma znaczenia. Pozwolisz, że nie będę już mnożył przykładów. Wiadomo, o co chodzi ze sprawami dyskusyjnymi. Przestańmy robić z nich sprawę życia i śmierci. W końcu we wszystkim miłość. W rzeczach zasadniczych jedność. W sprawach dyskusyjnych swoboda. We wszystkim miłość. To wspaniały sposób na prowadzenie domu. Mamy, ojcowie, wyluzujcie się. Braki w realizacji tych trzech zasad mogą stanowić wytłumaczenie tego, dlaczego nie możecie dogadać się ze swoimi dziećmi. Zatrzymajcie się na moment i zastanówcie, czy mowa o rzeczach zasadniczych? Czy naprawdę warto o to walczyć? Jeżeli tak, musicie stanowić jedność. Co jednak, jeśli nie jest to kwestia zasadnicza? A takich kwestii jest całe mnóstwo. Musimy się wyluzować. Skupmy się na miłości. Dziękujemy Ci, Ojcze, za wszystko, czego uczysz nas poprzez księgi, takie jak list do Tytusa czy list do Rzymian. Dziękujemy Ci za to, że możemy uczyć się po prostu siedząc i przyswajając ich słowa. Dziękujemy za roztropność, która chroni nas przed głupimi skrajnościami. Dziękujemy Ci za Twoją miłość, której nie jesteśmy w stanie objąć rozumem, za to, że akceptujesz nas takimi, jakimi jesteśmy i przyjmujesz, jakbyśmy byli podobni do Twojego Syna. Jesteśmy Ci za to niewypowiedzianie wdzięczni. Ucz nas, Ojcze, poprzez prawdę, aby nasze serca były silne, lecz byśmy nie zapominali o miłości i łasce. Obdarz nas mocnym kręgosłupem, nie pozbawiając nas przy tym współczucia i wyrozumiałości. Cały czas przypominaj nam, że celem, który mamy osiągnąć, jest odzyskanie i wyleczenie osób, które wpadły w sidła zastawione przez wroga. Czuwaj nad tą trzodą i dbaj o nasze zdrowie i szczęście, abyśmy kontynuowali podróż drogą, która Cię cieszy. Nikogo innego, jedynie Ciebie, ponieważ wszystkie inne rzeczy są sobie równe i trwają w harmonii. Abyśmy dostroili nasze pianino do dźwięków Twoich strun i abyśmy mogli wspólnie w harmonii grać Twoją pieśń. W imię Jezusa Chrystusa. Amen.
1: Wysłuchaliśmy trzeciej i ostatniej części wykładu pod tytułem Co jeśli ktoś jest zatwardziałym wichrzycielem? Jeżeli zaintrygowało Cię dzisiejsze przesłanie, być może wzbudziło pytania dotyczące Twojej duchowej wędrówki, a nie masz nikogo, z kim mógłbyś o tym porozmawiać, wiedz proszę, że chętnie Cię wysłuchamy. Możesz skontaktować się z nami dzwoniąc na bezpłatny numer 800-444-101. Być może rozważania te zachęciły Cię do samodzielnej lektury Pisma Świętego. Na stronie internetowej www.iflpolska.pl znajdziesz pomocne w tym materiały, m.in. konspekty, czyli studium biblijne. Pragniemy serdecznie podziękować naszym przyjaciołom. Nasze audycje powstają dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy. Serdecznie dziękujemy. A może chciałaby Pani lub Pan zostać partnerem programu Pełnia Życia i znaleźć się w gronie tych, dzięki którym nasze audycje docierają do setek polskich domów? Zachęcamy do kontaktu 800-444-101. Dziś to już wszystko. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i zapraszam na kolejne spotkanie z Chuckiem Swindolem w audycji Pełnia Życia. Do usłyszenia.